0: 6 minutów po 5. Zromadnie kroczymy do dżęcniejszego piatka. To jest już o końcu tygodnia. Zamieńczę po zaczuciu. To jest kusk motywacji, gdyż szako dobicie stanoczęca tla. Iście na dzieło so podać najlepiej też z najlepszym programem serbskim Matej ma przelatku.
1: No, wiedro o sobie dżęca a jutce je definicja kupanskiego wiedra. Tu już budu kupiele zawieszcze połne, tola sto kupiela chrzyne takie leżo wostanie, sto tam namakaja. To jest obety na wędrotowa praszała, a przez wotmowy nie mało dziwała. Tu jestem też ja czipny. To płaci tej za dżęcniejszy www, którym szwinuje samioczyn węg. Riziki przy zahorjeniu płucu. A dalszym naszym hudżnym serialu winuje się Szymon Heduszka po la serbu w obdubowanemu Highfield Festivali, gdzie są tutun koncedzenia po la Lipska w otmieje, lica w tej formie pak posledni krucz. Wiatrze o tym zoniczy hiżo za dziasacz mińczynu.
0: A nic jeno szweselo, tam maja wokoło tuto Highfield Festivala, ale organizatorio są so minionych letach też przeco jara przez to mierzali, zawostaja potom ludzie wodpadki leżą, a jak się potem draczuje tam ze całymi stanami, a niekakimi kempingowymi blidami, a ja nie wiem, co jeszcze.
1: To pak miestem na, że skoro na kujżym festiwalu tak upada.
0: Hej?
1: Hej. Mm. Also, kajś se ja to sobie dostał na kujż dopad.
0: To czekaj, niekak mi ta hudźba zajęła, niekak. So, ladaj. Niekak mu możemy poladać, to Teres Lindnerec piwa na nere na wiec. Gdyż ty masz tam swoje zmachy, potem możesz to ty zase sobie domy szlepować. Ja im oprawiam. Wasser Menschen und Poppetschig, Sapski, Rosvostrui, Dobra Ranje, Dodgenz, Nischa, Hauptjatka.

Jamesom Blantom startujemy dalej do dzisiejszego dnia. Mimo toho też zjest Kristin Merz, hojcki, jeszcze tam zaspiewa. Hanka Rejcena też podla was postrowi przyje dobre rani, a Michał Cysz, bo tajna powieść,

0: Za wšakotla su wosebite padace wjezdy. Blanka Funcine, čera vam to hižo raz rozkvadła. A gdyż tajku wjezdu widzicie, potom nic zabyć se nieżto wupšeć. 4 minciny po biedlk na 6. Przeco wiace hućmnych festiwalu nie może organizatorio wiace przewieźć. Kojżdy za produkciu a ze skutku nienie tutech w zaszłych letach tak jara su tam stupali, zo może se to ledma hiszcze nichtu dowolić. To pak niepotrzechi miasto mienosz małe festiwale, ale tej świecze, na przykład tak mienowany Highfield Festival, kisze miastem skoro 30 lat stare. Tudun kun sydżenia, so won posledni krucz przy Sztormtalskim jezorie pola Lipska wot, my jesu man Heduszka z ladu je ruczo.
1: Crescendo. Hućba krótko a słodko.
2: Treni Highfield Festival wot mi so 1998 ve Hohenfeldenje, ve Durinskej. Tohodla tiš mjeno Highfield. Wot spočatka sem bi festival runočasnje za hučne skupine, kajž tiš za DJ-je wotorjene. A vustupovali su tam tiš mjezynarodnje znači vumjevce. Szyman Peter Cysz jest o wytutych prynich letach na zariadowaniu w obczyliu.
3: Nikak jest o tym organizatorom poradziło tutaj wulkę mienę do wukoda wabić. Za nas feno bieżę to wulkotna składność się mnoho takich sławnych skupinów za, no hej, tak jak wspomniane tu nie fęk w obladać. A dopomnił so też na tą krasną atmosferę, szako stejeszy jewiszy tedom nydom przy jednym jezore, a przyladłostwo stejeszy z żyla w piesku. A Byrnysz so przeważnie na skupinę rockowej hućby wieselił, w ostatnie mi miastru im koncert elektroniski hućby we pomiatku. A to bieše skupina Faithless ze svojim hitom God is a DJ. Tam sme potom šice soborejovali.
2: Tež Kristofi Cyžej so runje tuta mešenca hučbe ljubi.
4: Ha, to je vizo nešto, što ješ ne na drugih festivalach nima.
2: Vun je so na festivalu viacore raze po 2010 vopčeliu. Po takim potem, zo su organizatorojo event na ležonosć Sztormtalsko jezora przepołożili. W osobie waży se wun atmosferu zvonka jewiščového areala na stanowanišču.
4: Dokiż ludzi tam z tych autami hore nie może niekakie wulke audio przyprawy sobą zacząć, a tam haru czynić, albo słysku uczynić, na tym stanowanišču jo troszkę mniejsze, a tam może jen czunku zbude odpinać na drugich festiwalach.
2: Junu tam była je też Melanie Heinkec, a dokaż so rady na je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac nędzie.
5: A to wopraczy małku szkoda nankam, dokaż to jen wopraczy rijany festiwal, ale ja muszę to zrozumieć, dokaż also nieke z mojo przeczesko kruła, bo tam teko ludzi nie jedu, tam zajem cel jedno rec nie o tak. Wujki kaj znano przed litami, a ty nankam to dał ja, ty tam o super rijany festiwal, jako to mają tam samsne genre.
2: Zawieszcie jest o flair festiwala we biu lec minił. To drę przyczynie nowych hości, zubi pak też starszych.
3: Nie boch sam wiatrze na tutun festiwalu, na tamny kaj Hurricane, albo Rock am Ring drę bóle, a znano je pak tuta starsza, swierna generacja też jara ważna za przeżywienie tego festiwala.
2: Za klitu su organizatorio najpred raz przestałku przypowiedzili. Jak potem dale pądzie, jeszcze nicht tu nie wie.
1: Crescendo. Hučba krótko a słodko.
0: Suma Neduška je nam przedstaju Highfield Festival, kiż sotutun kunci dzienia. Po nimale 30 letach postini raz, wotmy je, a je z niekotrymi serbami w osobitościach.

0: Na pošesće się.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Ze serbskim derbijom startuje dźensa nowa koparska sezona we okresnej Wyšej Lize. Športowa jednotka Chrósćice z nowym trenerjom Waldemarom Adamowiczom wita k zazběhej amtirowaceho dobyćerja okresneho pokala Sokoł Ralbice Horki. Klasu niže je rajna doba 26-27 ze serbskeho wida wo sebje zajmowa. We okresnej Lize štafla 2 su nimo Radworčanu a rezervy SJC lica tež za so pančenjo Marijine Wjezdy a po postupje tež nebelčenjo zastupjeni. S tym buraja běhu sezony dohromady 12 serbskich derbijow. Mjezynarodnu rjezbarsku dźěłarničku při Miłočanskej skale lica njewotmeja. Towarstwo Kamjenak pobrachuje za to połeca trybnych spichowanskich pieniędz, štož odpowieduje 20 000 €, tak předseda Hubert Lange. Zo so wszystkie spichowanske prostwy nie przyzwola, je so towarstwo hakle kunc junija zdzieliło, jako by dziewanička iżo planowana, a z wumiocami szoriadowane. K letu by towarstwo mjezynarodnu rjezbarsku dziewaničku při Miłočanskej skale potom rady zaso przewiedło. 20. jubilejna dziewanička by so poprawom tutun tydzień zahić dobiała. W Mukecach maja hišče lica prynje 4 witniki stać. Puče a płoniny su tak daleko hotowe, praji Jochen Fenneman od firmy Enercity na napraszowanie. Tu chwilu tvarja fundamenty, a za nieśto tydzieniu započnu z łowokotwarskimi dziełami. Za nazymu je dodawanie z czeżoru, gondlow a rotorowych krzydło planowane. 4 wietniki maja potom kletu z początku leta dziełacz započeć. Cyłko nie chce przedewzacze Enercity 21 przyprawo za wietrową energię z lepianskim regionem natwarić. Założba za umiejstwo a kulturu Hornie Łużycy. Przeprosza konc tydzienia na niemski junkrotny projekt w umiejstwowy bus. Zatem koła są koło jezba po wuzwolenych stacjach na 2 dniomaj. Stacje są lica, mierzą im mamutowa zaroda protecach, tejż tamniejszy knieży dwo, a dziewania mudroczyszcza pocznicy. Nic jenoś na stacjach busów, które w chodzińskim takcie jeździa, dożywicze kulturu, ale tejż w busach samych. Zara je na przykład Heduszkec duo, a spiewaka Lena Hopmanowicz. Od leta 2014 je kulturny bus popuczu. Lica su dobieli przekniować, a wiecze skazać, dokież je im zajm na kartkach takulki. Prini serbski pozinski kemp budeskeje župy Jan Arnošt Smola dżęca zakończa. 14 dzieci w starobie mies 8 a 12 letami je od minienie niedziele połpicy przebywało. Županka Lenka Tomasowa praje, że są chodzi na to, że są mali szyb poskitki serbsce przewieźć, szako bychu w obdzielnicy szice maczano rieczni. Mierzrujem są serbskie spiewy spiewali, szulski muzej stróży, a serbski dom budyżynie wopytali, a zromanie serbskie rurali. Prozinski kemp je budyska župa romadze z towarstwem szulskich domów na kraju zariadowała. Šef Sakskeje statnje kanclije dr. Andreas Hanschu je čera na přeprošenje za posłanče CDU Sakskim krajnym sejmje Elen Jenčec serbske medije wopytał. Serbskim rozwozu informovaše so o programje a zúrazni přitom svoje wopčivanje za mnohotnosć serbskich poskytkov NDR-u. Do toho wopyta šef Sakskeje statnje kanclije redakciju serbskich novin potom katolského posła. A to bych u naše povestček iš namakače tež na našej internetnej stronie a v našej app NDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca dżekajś zajśwedny dale, jeno i szorci szo, co dżęc wunco, wieczo, dres blakami, kusk pomoczeno, ale sucho, przy maksymalnie 1,30 stopniach, juce za sożanem roczele, a z maksymalnie 6,30 stopniami jeszcze raz prawie horco, preta co niedzielu potom za so troszku wokwodni.
0: Na drohach so ničo nestawa dobru jezbu do dżęcniszeho. Piatka! Poslednji piatke prozinach, juhu! Nicho so neveseli za mnou.
2: Neveseli so přes to, no, ma se přes to veseli.
0: Ja co jenuš spotač, peč po napošešči.
1: Serbský rozvoz.
0: Ja co mo poladač, ač nich to reaguje, ale žan čvojek, žan čvojek. Dobré raně.

zimičiny do cywile gymnasiest. Što so stała kunc tydźenja? Přirodoškitna stacija nesvači dvo přeprošuje naturu fotografovanja, a to fotografovanja vrjosa, kiž minuce hižo tých podzielniek čeje. Nedželu po takým zajúcišim mjezd 9 a pošipoňu jenej zetkanje je ve Poupice, Halbendorf, Spri, tam ši lisni šuli. Prošu tak organizatorujo menja si nakrybitnik z ništo małym kjeđi sobu přinesť a vo sebe tiež krute čri nic nikakých zandaletach prošu. Nedželu je tiež zelová nedžela ve kloštorskej zahodže ve Pančicach Kukovie. Tam nemôžete se jenož naštípač a sobu si związać lakę zela do kwieczelu na przykład, albo też do wieńcu, ale tam zmienia też ekumenijską nutrność, na kotryż co zela żonuja. A propos zela żonuja, tutaj żonuja są też jutce na dopódniejszych kiemszach w Różyńcze. Wszyscy katolscy wierzywi świecza tam minucy świeczeń Marię do niebies zacza ze serbskiej Bożym szu, też ze zelowym po żonowaniu. W Severo-Czeskim Wielomowie wspomina ja tam lice na 300. rocznicę posvědčenia tamniejszej cyrkwy Marii do niebie zacza. Tole kajś też 200. obstacze putnikowania k światnicy, a to chce ja też posvědčić ze swosebitymi kemczymi jutce 15. augusta a wosebie w Bychu są tam też przez wopyt ze serbskiej Łużycy wieselili. A we Krusčicach to chcemy dżęca poladać tam za bólom honia, bo po przypódnia jenej tam chce ja zapoczeć z serbskim superkapom modziny D, a potem pądzie dalej z serbskim derbijom SJ Krusčice, Sokół Halbice, Roki a wieczor maja potem tam swiedzień.

0: dwie mieczenia pod sobie legi na sześci, a po popiesku leżałoi. Szajnacz zakwapnicy, sni, biły piesk, morski jeżyki, rany rostliny, albo proste szikwany kamień. Nic rytka od znatych, albo od przeczelu też słyszysz, kotry ze zmienowanych suwenirów są się zdołala. Kajż z Kowackiej na przykład, z Majorki, albo z Italskiej sobą przyniesli. Sztoś mnozy nie wiecza, runie zamienowane przyrodne dopomnienki płacza krute postajenia, kajż portal Utopia wysyci rozprawia. Dzieszak, woszkit flory, fauny a ekosystemu we dowolowych regionach. A tak rozy drudy samo wysoka pokuta, gdyż was namiestnie we dowolu, albo na letaniszczu lepia. To wie też Klement Schmidt.
1: Przykład muszle. Egiptowskie, italskie, turkowskie, a niekotrych dalszych krajach jemenujce zasadnie zakazane se muszle z przyrody sabuzać. Pono tomu je w portugalskie, kowackie, španijskie romadzenie drie dowolene, dalokoż nie rozmiesz se wiacać ci wulke zakwapnice, niem se rizmuszeln sobu.
0: Za niekotrych szak je te szwiste rytual se troszku Piska zdołala sobą przynieść, gdyż tu są jasne postajenia, Klemenco.
1: Aj, o sobie krótko na przykład za zadynisku. Wozmiecie się o tam, pisk sobą, roze pokuta od 300 do 500 euro. Przyczyna je, pisk je jeden z wolnych faktorów za obstacze ekosystemu, wiele przybrychów je to dla miastem przyrodno-szkitne pasmo, na drugich zaso faluje pisk, hać je to dla industrie, gdyż pisk przedziewa, ale też dla przyrodnego odnoszenia pieska do morju albo przez turystów. Też przy kamieniach mieli skieczni być, w turkowskiej albo greckiej może jednory kamień spieszny raz niekaka archeologiska namakanka być, što się potom jara droje.
0: Kiedźbu po takim przy przyrodnych suwenirach potom raczo si morio pieska muszle ryzywy pomiatku zdziarzyć, se szitko fotografować, a tak też przyrodu we dowolu szkitać. A štoś chce so w tym jeszcze raz dokładniejszo informować. Niech pola online na naszą internetową stronę, tam smy wam jeszcze raz wszystko romadze zjeli. Czasacz mięczyną do 60.

Finština, krasna rěč. Men, pelke. Wosom minči, no, do šestčechia Blanka Funcina je was čera hižo o tym informowała rady pak hišče raz. Poki upodam, jeli to tla čera svyšeli nesče, čo ono jež upe Michał Hurnik. Chceše si poprawom vulečeć do zveho komora, worowa a tež do Velce, ja ve Braniborskej. A to sobotu za tydzień, 22. augusta. Tuta jezba je odprajena. Katarina Jokova je nas o tym informowała. Po takim możecie sobotu za tydzień cenie szton drugiego zaplanować. Sedam minci no.

0: na posedmiše.
1: Serbski rozvoz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranje. Ze serbskim derbijom startuje dźensa nowa koparska sezona we wokrjesnej Wyšej Lize. Sportowa jednotka Chrósćice z nowym trenerijom Waldemarom Adamowičom witak zazběhe amtirovace hodobyčerja wokrjesneho pokala Soko Ralbice Horki. Klasu niže je rajna doba 2026-27 ze serbskeho wida wosebje zajmała. W okresnej lize Staffla 2 są nimo Radworčanu a rezerwy SJC leca też za so panczenio Marinie Wjezdy, a po postupie też niebelčenio zastupieni. Z tym wuraja běhu sezony doromady 12 serbskich derbijów. Międzynarodną rezborsku dziełaniczku przy miłoczanskiej skale leca niewotmeja. Towarstwo Kamieniak pobrachuje za to połajca trybnych spychowanskich pieniędz, što już odpowieduje 23 tysac eurom, tak przedseda Hubert Lange. Zoso šitke spichowanske prostwy nie przyzwala, jest o towarstwu hakle kunc junia zdzieliło, jako by dziełaniczka hižo planowana, a z umiocami szoriadowane. Kletu by towarstwo międzynarodną rezborsku dziełaniczku przy miłoczanskiej skale potom rady za so przewiedło. 20. jubilejna dziełaniczka by so poprawom tutun tydzień za hiczdobiała. W Mukecach maja hiszcze leca prynie 4 wietniki stać. Puče a pwoniny są tak daleko gotowe, praje Jochen Fenneman od firmy Enercity na napraszowanie. Tu chwilu tvarja fundamenty, a za niešto tydzieniu započnu z ubokotwarskimi dziełami. Za nazemu je dodawanie z čežorů, gondlů a rotorowych křídłů planowane. 4 wietniki maja potom kletu z počatk leta dziełać započeć. Cełkonie chce předovzače Enercity 21 připravu za vietrovú energiju z lepjanskim regione natvarić. Założba za umiejstwo a kulturu Honie Łużycy przeprosza konc tydzienia na w niemskiej junkrotny projekt w umiejstwowy bus. Zatem koła sokoło jezba po uzwolennych stacjach na dwiema dniomaj. Stacje są lica, miezdrujem Mamutowa Zaroda Protecach, tejż tamniejszy knieży dwór, a dziewonia Mudroczyszcza Połucznicy. Nic jenoż na stacjach busów, które chodzińskim takcie jeżdża do żywicze kulturu, ale też w busach samych. Zara je na przykład Heduszkec Duo a spiewaka Lena Hauptmanowicz. Od leta 2014 je kulturny bus po puču. Leca su dobieli przekniować a wieczi skazać, dokaż je zajem na kartkach tak wulki. Prynie serbski prozdinski kemp budeskej župy Jan Arnošt Smoler dżęca zakonča. 14 dzieci starobie mies 8 a 12 letami je od minienie niedziele po upicy przebywało. Županka Lenka Tomasowa praje, co su hodzi na to, co su moli szy poskytki serbsce przewieźć, szako bych u obczelnicy szice maczono rieczni. Miezdru im su serbskie spiewy spiewali, szulski muzej stroży, a serbski dom budyszynie wopytali, a zromadnie serbskie rurali. Prozdnicki kemp je budyska župa romadze z towarstwom szulskich domów na kraju zariadowała. A to bych u nasze powieszcze, kiedyś namakacie też na naszej internetnej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Halkaj zajsz we dny, gdzie dżęca dalej jenoś troszkę horcisza. Cały dzień słońca, mimo wieczora, to są z blakami też niekotre mroczele, po niebie popuczu, ale w ostatnie sucho przy maksymalnie 11 stopniach, jutrze potem zasożane mroczele, a z maksymalnie 6 stopniami jeszcze raz w oprawdzie horco, preta co niedzielu zaso troszkę wokwodni.
0: A 4 zolac na smier drježdžane kečbu prošu mjes vospokom a vukodom. Budešin vukodom, tam je so rónje nezbožo stavo a tam je tiež jezdna zašlahana kečbu prošu tam so rónje vopkat hači. 4 menšine po napu sedmiche.
1: Serbski rozvoz.
0: A když opravdu ještě raz poladáme do mamutové zárody, o kterých je Matej vám rovně rozpravil. Tež nimo kulturného busa se so tam vůdání si raz doječ, asi tež osobíte rostliny tam vobladač, například tež olivový hajk, potajkým štome, když jsou vůsadžené, nejsou ve bojnkách a se so tam poradžovat dač, jak to tež byla vás na doma, ve zárodce funguje.

0: Co do mnie po na posedmich, ja hajdziesz so we przedraszczerni kupiele poczy, zobysz je dzieci, nuczki za so zdraszczył, szytrynia a koloczki zapakował, to może ta, bo tam na blesza mydła, kajż tyś raz druhe wiece mniejsze stejo wostać. Tola, što by kupila szydnie, tak leżo namakaja. Bettina Wenderotowa je so praszała, a je so tyś niemało dziwała.
1: Pomałuje wieczo bojszowskiej kupieli, wuka so prózdni, jenoż jednotliwe trenia jeszcze leża, a wukowanska puaka Andrea Lukaszowa wieseli so na światok. Gdyż so wosmich rota zaurea, pak za personal jeszcze służba nimo nieje.
2: A i po światoku so ju pon tun areal szewija, potom so ladaszo, so zabuło, to so husto do sztubowy, na trace, stano też na oczy zapłano. Trudy są to osobite wice, kaś na przykład pierścienie, kto so pytaja, kto gdyż im potom lada, hadzie namaka taka wice nie była, ale tym pierścienie, co było, że nie namakał.
1: Kupili biskupicach su samoraz pierścien slubieneho albo slubienie namakali, kiedyż nie jest so żenie wotowzał, powiada puanska misztaka Józefine Bartelec. A to nie jest jeniczka wiec, kotruż ludzio po wszym zdaczu nie su wiace trebali, wukowanska puaka Andrea Lukaszowa.
2: Potom sme mieli šiši zajímavú vec, že so jo po jednom rýmotanu jedno džičace koleso z tého vostavo, ktoré so pon tiež ženiace vodu zaonie.
1: Tiež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, reča sú, zžela hižo dlie hač cí leta fundu sú. A wukowanski puła Konstantin Reho, kiż budyski maj kupielo maj, szprewini a rjoszajtowej służby wukonia, namaka wszydnie wiacore wiecu, kiż ludzio cyle jednore zabudu.
3: To zapoczyna pola kupanskich trastu, hać kolowe, albo bikinie, potom wyzo higieniska, tikle, kaj szampuły, ostan husto w duszy leżo, rajki wo dzieci mu husto mamo, pon wyzo te ludzie, kaj we szprewini kupeli husto ich odpadki leżo ostanu, Hej, to sú šotejke vecky, kož mu všetne namakamo.
1: Vodpadky a hygienické artikle zlieča nudom preč, druhé vece skvaduja. Pošuje napríklad jedne leto. Biskopicach du debienky nudom do byroa za namakanky miščanským zaredže. Budyski kúpieli riaduja namakanky po systémie, Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás to takých kistu, za kúže mysac máme jednu kistu, Tak dlho, keď sa pola nás nikto nepřezíví, môžete si najprv raz myslať, že žážime, a potom môžete odtedáme do Budyšina, do tak menovaného fundbíru, a to sa pon môžu ďalšie staré.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakáš. K tomu na koncu ešte pikantná stavizna, přes kotruž so kupanský mišto dženca ešte smejkota. Młody porik by so cywy dzień rynie wukupał. Na końcu dnia pytasz tej zalubowanej pani z autowy kluczyk. Dokelż nie bierz tej po wszym zdaczu oficjalnie z jednym, ale z dwiema automaj przyjowoj. Je po takim stajnie lepie też kupili swoje zmachy trochu romadu dziarzecz.
0: Što so takle šitko namaka, abo lepe brajne, što so zabudže, o tem je Bettina Wenderotowa povedala, što ve kupelach takle šosovala. Zodobja potom zamoviči, potom šosrumač.

Kiedyś mi się do sedemycie, a gdyż smy wiezo wo wulkim kopańcowym dniu we Krosćicach ryczelich, co też wo nic mienie ważnym kopańcowym wieczoru we Radworju ryczeć, wo kresna liga, kiedyś bu kopańca Radworczenia startuje minucy dżęca wieczor sedmych do nowej sezony, a to wonka na sportnistrzu we Minak, ale ważny termin, gdyż wszystkim fenam radworskie wosady a proti šlubovarju radworskeho mustva šitko možne. Dobar, ani všije srpski rozvoz, to je tiež škrička nádžije, si myslu, hodne, to Frank Vesela spiva. Dobar, ani všije z budeského studia.

zač mi dźino posebimeš. No, jako je so kulturna zahroda tu we měsće wozrodźiła, ja to jenu tak sformuluju, no to někotro škuli prav, a, chaču niž to budže, a, kaže také jo, někotro škuli ma pon svoje dvěle, ale to můžeš rěc. Kulturna zahroda tam podvu Srbskoho ludowa ansambla je woblubowana. No, maja tam šako tež tojšto poskytku po sebě tež hudžbnych rijovanskich, a to ve šelakých žangrach. A když chceče so nastajić na serbský večer, abo se serbským interpret, tom. No to jeszcze proszę ni do kulturnej zarody na osobity koncert, a to ze srokotakom. To jest nasz kolega Milan Grojlich, kiś tam ze słucznymi kolegami w ustupi, a zmieje tam też niekotru szkoli stuczku za was z przygotowaną. Potaj kim rokotak tun w ustupi jutrze na po osobych we kulturnej zarodzie we budżynie. Jednocześnie, dziękuję.

0: Bidlkna wosom. Předsowjac hudźbnych festiwalu njemóža organizatorojo jace přewjesć, kósšty za produkciju a zeskutkowanje tutych suwezašłych lětach tak jara stupali, zo móža se to lědmaštu hišće dowolić. To pak nepotrěchí městom jenož małe festiwale, ale tež větše, například tak jmenovaný Highfield Festival, kiž je městom skoro 30 let stará. Tutun kunstyčen je svůj poslední kruč při Štomtalským jezore Pala Lipska vodmeje, čeho dla a zcima zladuje Simon Hituška na njun ročo.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko. Treni Highfield Festival wot mi so dziejat na čisto 98 ve Hohenfeldenje, ve Durinskej. Tohodla tiž mjeno Highfield. Wot spočatka sem bi festival runočasnje za hučbne skupiny, kajž tiž za DJ-je wotorjene. A vustupovali su tam tiž mjezynarodnje znači v umjuce. Szymon Peter Cysz je so we tutych prenich letach na zarjadowaniu wobdźelił.
2: Nikak je so tedom organizatoram poradziło tute wulke mjena do wukoda wabić. A za nas feno běše to wulkotna składność se mnoho takich sławnych skupinów za, tak jak pomierne tunie fęk wobladać. A dopomnju so tež na tą krasną atmosféru, šako stejše jeviše tedom nydom při jenom jezore a přiladvorstvo stejše z žila v pjesku. A Brnež so převažne na skupinu rokovej hudžbe veselil, vosanje mi mjestrujem koncert elektroniske hudžbe ve pomiatku. A to běše skupina Faithless se svojim hitom God is a DJ. Tam jsme potom všice soborejovali.
1: Tež Kristofi Cyžej so runje tuta měšenca hudžby lubi.
3: Ha, to je vizo něšto, što ještě na druhých festivalách nima.
1: Vun je so na festivalu viacore razy po 2010 vobčilil. Potekim potem, zo su organizatorojo event na ležonosť Štomtalsko jezora přepoložili. Vosebje váži si vun atmosféru zvonka jevišťového areála na stanovanišču.
3: Dokéž ľudí tam s tých autami hore nemôža, nemôža nekéke vôjke audio připravy subu zač a tam haru činč alebo svojskú hudu činč, na tom stanovanišču je trošku mirnišo a tam môže jen šunku zbude odpínač a na druhých festivalách.
1: Junu tam była, je też Melanie Heinkec, a dokaż sorady na je wopy dopomina, by se poprawom jeszcze raz dojeć chcyła. To pak nitko bożel jac ninje.
4: A to woprawdzie mogę szkoda nankam, dokaż to jen woprawdzie rijany festival, ale ja muszę to zrozumieć, dokaż, also nieka z moją przeczeską krua, won tam teko ludzi nie jedu, tam zajemcy jedno rec nie o tak. Wójki kiedyś znano przed litami, a ty nankam to dało ja, ty tam o super rijany festival, jako to mają tam samsne genre.
1: Zawieszcie je so Flair Festival, aby był lec zmienił. To dre przyczynie nowych hości, zubi pak też starszych.
2: Nie był sam wiatrze na tutun festiwalu, na tamny, kajś Hurricane, albo Rock am Ring, dre bóle, a znano je pak tuta starsza, swierna generacja też jara ważna za przeżywienie tego festiwala.
1: Za klitu su organizatory najpierw raz przestałku przypowiedzieli. Jak potem dalej pądzie, jeszcze nikt tu nie wie.
5: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.
0: Nech so vám vosobite vokomiki spodobaja. Cimíčine pobiedl k navosom.

0: Na połosy mich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobry ranie. Ze serbskim derbijom startuje dźensa nowa kopanska sezona we wokrjesnej wyšej lize. Sportowa jednotka Chrósćice z nowym trenarijom Waldemarom Adamowičom wita k zazběhej amtirowaceho dobyčerja wokrjesneho pokala Soko Ralbice Hórki. Klasu niže je rajna doba 26-27 ze serbskeho wida vo sebje zajmała. We wokrjesnej lize štafla 2 su nimo Radworčanu a rezerwy SJC leca tež zaso pančenjo Marijneje Wjezdy a po postupje tež njebelčenjo zastupjeni. Z tym wuraja běhu jeničkeje sezony doromady 12 serbskich derbijow. Mjezynarodnu rjezbarsku dźěłarničku při Miłočanskej skale leca njewotmeja. Towarstwu Kamjenak pobrachuje za to połojca trybnych spichowanskich pieniędz, štož odpowieduje 20 tysac eurom, tak předseda Hubert Lange. Zoso šitke spichowanske prostwy nie přizwala, jest so towarstwu hakle konc junia zdzieliło, jako bie dźěłarnička iżo planowane, a z wumiocami šoriadowane. K letu by towarstwo mjezynarodnu rjezbarsku dźěłarničku při Miłočanskej skale potom rady zaso přewiedło. 20. jubilejna dźěłarnička by so poprawom tutun tydźeń zahić dobjała. W Mułkecach maja hišće leca prynje 4 wietniki stać. Puče a płoniny su tak daloko hotowe, praje Jochen Veneman od firmy Enner City na napraszowanie. Tukwilu tvarja fundamenty, a za nieśto tydźeńjo započnu z łokotwarskimi dźěłami. Za nazymu je dodawanie strzeżoru, gondlu a rotorowych krzidłów planowane. 4 wietniki maja potom k letu z początku leta dźěłać započeć. Cołko nie chce przedewzać, że Enner City 21 przyprawu za wietrową energię z lepianskim regionem natwarić. Założba za umiejstwo a kulturu Hornie Łużice przeprosza konc tydzienia na w niemskie junkrotny projekt umiejstwowy bus. Zatem koła so koło jezba po wuzwolenych stacjach na 2 dniomaj. Stacje su lica mjezdrujim Mamutowa zaroda Protecach, tež tamniši knježi dvor, a dživanja mudročišća počnice. Nic jeno iš na stacijach busov, kotre šođinskim takče jezdža, doživiče kulturu, ale tež v busach samih. Zara je napšikvad Heduškec Duo a spivaka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kulturni bus popuču. Leca su dobjeli překnihovač a větši skazač, dokež je zajim na kartkach takulki. Prini serbski prozninski kemp budeskeje župe Jan Arnošt Smoler dženca zakonča. 14 dzieci w starobie mies 8 a 12 letami je od minienie niedziele w Poupice przebywało. Županka Lenka Tomasowa praji, zosu hodzi na to, zosu moli še poskytki serbsce przewieźć, šako bych u obczelnicy šice mačono rieczni. Mjezdrujim su serbske spiewy spiewali, šulski muzej w Stroži a serbski dom Budešinje wopytali a zromadnie serbske rurali. Prozninski kemp je budeska župa romadže s towarstwom šulskich domov na kraju zariadowała. A to bych u naše džencnišo povestče, kiš namakače tež na našej internetnej stronie a u našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce świeci dżęca za so niemale cały dzień, jednoż wieczor są niektóre mroczele na niebie popuczu. Ostatnio jest ten też sucho, dżęca przy maksymalnie 11 stopniach, jutrze żadne mroczele, a z maksymalnie 6 stopniami jeszcze raz prawie hoco, preta co niedzielu, potem za so troszkę wokwodni.
0: Přeco ište a 4 zolacna smier Drježdane mier s Vospokom a Budešinom Vukodom je jezdna zaračena nezbožadla.
1: Serbski rozvoz.
0: Hevak. Dobru jezbu. 4 po napo. Vosmiš. Salut.
3: Ça va bien? Nutek? What you are doing?

0: Wortschin, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
1: W Rachlowie so mała doba kunči, kajž možeće serbskich nowinach čitać. Zvon wjesnje kapałki so hižo z ruku nie zvoni. Wiele lec taj balic manželskaj Jan a Vorša tutu narok přełzavoj. Šetnje k připolniši modlitwe, k Božim šam a tež potom, gdyż nichto zeus zemrył. Nětko staj starobnych přičin dla přestavoj. Kapałka je so tu iż technisce wurtuała, za cokonie 25 000 euro są między im zwońcu reparowali, a elektronisku przyprawu za zwolnienie zatwarili. 80% kosztu bez liderowego programa. Cele cicho rachlowie z tym tu iż nie budże, zwoń zwolni przychodnia automatisce, kujde przypodnio 12, a przydatnie jeszcze raz wieczor 6. A to jakle započatk, hacz do 100-letnego wobstacza kapoki klitu lecze 2027, maja so też nuckunorum, wałki a fasada ponujcz.

0: Zimienčiny, potom je cibilki na wosom. Na koncert do kulturneje zahrody, do Budyšina, možeće se dojnč jutce na po 8 večer. Tam wystupi Rokotak, to je naš kolega Milan Grojlich. A potom poladamy jeszcze raz na Pokiju. Kiedyś je Blanka Funcyna, wam czera jeżo podała, stano jeszcze słyszeli, czy ono już upy Michał Hornik, chcechu poprawom se wuleczyć sobotu za tydzień. Tuta jezba do Braniborskiej je odprajena Katarina Jokowa, je nas o tym informowała. Kroščicach tam maja dženca Jane Bula motorec. Připodnu jenje započnu ze serbským superkapom Močine D, potom je v okresne je vyššie ligi, tež derby SJ Kroščice, Sokoral, Bice, Horky a potom Vulka Party. A tež Kopajnca je Vulke Hesvo v Radvorju, v okresna liga, reka Hesvo tam Radvorčenio startuja dženca večo sedmich do nuje sezone v Wonka budzie so to stać, a to we Minakale. Potem możecie się na niedzielu zelo dojeć do klosztorskiej zarody w Bajczycach Kukowie z ekumeniskiej nutornościu. Zela poswiecza pak so też jutce na dopódniejszych kiemszach w Rożyńcze, a to na Swiedzeniu Świętej Marii do Niebiescacza, serbsko-ryczna Boża Musza budzie do południa 9. Přirodna stacija, přirodoškitna stacija nesvočidvo. Boni proša tam na vosebitu fotografovansku turu, a to na Rjus, so fotografovario Mirja od 9. hač do pošibunja jeni v Popice, Halbendorf, Spree, při lesnej šuli je zetkanje. Cibliki na osom.
1: Zromadnje sme mladzi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesty. Sam pak nie ma sonić, sam też noc iść na

0: Jörg Weißelberg. To je gitarista Rolanda Kaisera, to je tun tu nečesane. Gdyż tam na jewiszczo ladacze, a ze z gitaru jeho przewodza. A moje mininy je, so on serbsce lipy spiewa. A gdyżli tam niemskie stuczki zaniesy.
1: Nabożne słowo.
0: Madżenca Patryk Rychta ze Slipska.
2: Na końcu kutby naszej dziecacy onkologii wisa nienapadny mały zwon. Wczera steje się 7-letny Leo przed nim. Cywe lety chemoterapii leży się za nim. Bierze to lito pełne stracha a bolościu, kotryś smidzach jako jeho lekar przewodzieć. Gdyż dziecko, kotryś się na rak skorjowo, pola nas swoje lekowanie zakończy, potem smie wone tuten zwon dzwonić. Leo rabny powias a cienie się ze wszej mocu. Ding, ding, ding. Na wokomik byśmy na naszej stacji cele cicho. Ladario stupiśmy na kutbu, starszy hulczyca pfakasz ty umożenaj, a tyś ja, ty obioch pożyrać. Tutun swytwy, jasny zwuk woznamienia ryzy żywienie. Wun praj, sym to zdokoniał, wiso je nimo. Jako lika pak znają tyś tamnu stronu. Wosoby, kotryś tutun zwon nigdy nie zwonia. We wichorach naszego słysko żywienia nie mamy przed co widzomny zwon, kotryś zakończy ciężkie czasy. Ale nieszczęca raz dokładnie słuchamy. Na cisie zynki nadzieje. Abo iście lepie? Znano możemy dżęsami sami tutun zwuk za niekoho być, kotryś jun runie nus nie trzeba.
0: Dobraj Patryk Rychta ze Slipska. W nadoku a zamówitości baczońskiej w osadę. Cimieńczyny do osiemnych.

0: Na po-dźěwečech je dobranje přeje serbski rozwóz. To wječera wuspěšny wječor za nimski tým pola lochko atletiskej EM w Birminghamje mate jo nydom dwójce złoto a w dźesači boju samo dwójny nimski wuspěch. Powiedaj, proszę.
1: Hajdź, Anas, mójżno o tym rzeczy, bo jest se też cel napiata z czyła wieczera, jak je Leo Neugebauer po swoim WM-titulu nitko też EM złoto dobył, a to oprócz z poslednimi mocami zakończacym 1500 metrowskim biegu jesowun na cilu Czarje niemale sypnął, ale przyjuszyłem swój przedskok runie tak wukował. Na końcu by to jenoś 8.30 dybku przed Niklasom Kaulom, kiż ze swoim tradycjonalnie silnym drugim dniom jeszcze zamął sebi slibro wudobycz.
0: A drugie złoto za niemsku doby biehaka przez 30 metrów ze zadziłkami.
1: Cele prawie Geza Felicitas Krause jest o trzeci raz z europejskim mistrzoku stała. 8 lat po jej poslednim, respektivnie zajszłym EM-titulu. Zatem sedaše samo jeszcze brązu za Olivio Gürt, kiż prawie potem zanaczuje so za nią gejś złoto. Hłoko bieżeše ponu tomu za Leo Meyer. Ona by doła na medaljowym kursu, przepodawaše odprytka tempo, ale so przy poslednej wodowej rebi wali, tak so dosahaše na końcu tolla jenoś za czwórte miestno w interviewe by pytnicz, jak przesłapiena ona by.
0: Aha, i mi by je tej żel, ale z tym nie by niemskich medaljow by wieczor potom sama jeszcze nimo?
1: Nie, Henrik Jansen jeszcze w mietaniu dyskusa nieoczakowano brązu dobył. A też przez 200 metrów derje wupadasze Owen Ansa je w 20,04 sekundach jako najspieszniejszy sześć półfinalistów do finala dobieżał.
0: A ja dzięca wieczor, pecz do napo jednaczych ma możność to w finalu jeszcze raz wospytować, a sobie też dalszą medalię wudowić.
1: A to by wiezo grandiozne było dalsze rozsudopadnu, dzięca sam jest drugim 10-60 metrach żoną, my wysokoskoku muži, mietaniu dyskusa żoną a 400 metrach ze zadziłkami.
0: Hej, a gdyż nie możecie, so przed telewizor sydnycz wużicie poskitki kolego, to przez livestream sobu stiować sportschau.de dżęca też za so livestreamy poskicza.

0: nakładne auto.
1: A mieszała.
0: Twaria zromadnie
2: na naszym twarniszczu.
0: Bagoro, nieszto je na te widzęca inak.
3: Mienisz nakładne auto? Bago ma 4 kolesa, wulku łopacz.
0: Nie, to ja nie mienił. Masz przy szpichelach a na łopaci nieszto wisajo.
4: Nie je to rjane?
3: Ha, lute lampionki. Jeden, dwaj lampionkaj, 3, 4 lampionki.
0: 5 lampionków mieszała.
4: Sem je namakał we kisce przedomskim. A tam ste się k sobu zaczął.
0: A czego dla? Se so z nimi wupyszył?
4: A, to kiedyś je to rjane.
0: Ale lampionki su tola za nazymu. Gdyż dzieci z nimi po drogach czaja a spiewaja.
3: Ach, studa, dopraj nakładne auto.
4: Och, nie smym to co z nimi pyszyć.
0: No haj, zakazane to wiezo nie je. Ale no haj, wupada niezwuczene.
3: Ach, niech noś so bago z nimi pyszy, gdyż to jemu chce. Snano namakamy popuczu na twarniszczo jeszcze dalsze kisty.
0: Na to ja nie ladam.
4: Co dwa to nic. Pojdźcie na twarniszczo.
0: Co da tak nale bożisz, Bagoro?
4: No, tam je dalsza kista.
3: O, nazemskie girlandy. A balonki, o, Bagoro. Mam też girlandy wokoło tebe zwić.
4: Och, to szok by rejne było.
0: Ale je niepraktiske. Jak da chcesz potom dziewać?
4: No, snano, wozmyś je ty nakładne auto.
3: Na ja dobiu moje mieszadło werczeć. Za mnie so girlandy nie chodzia. Ja możu se balonk przywiazać. Ale tebie girlandy mylili nie byś u nakładne auto.
0: Ach, tajka le nie trzeba usza pycha.
3: O, puj no.
0: Na, no aj, moje dla.
4: No aj, ja powysnu ci girlandu prytku w dorjo k dorjam.
3: Krasne, nitko sme prawa nazemska bobria. Larecie, tam lepsi do pistowarske dzieci.
4: Wone nam kiwaja.
3: Zawieszcie, dokiż staj tak rynie wupyszenaj.
4: Aj, to tajki lampion co wuczyni. Pojdy, strowimy ich tejś. Halo.
3: Halo. Halo.

0: Na podźěłečeš.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Ze serbskim derbijom startuje dźensa nowa koparska sezona we wokrjesnej Wyšej Lize. Športowa jednotka Chrósćice z nowym trenarijom Waldemarom Adamowiczom wita k zazběhej amtirowaceho dobyčerja wokrjesneho pokala Sokół Ralbice Hoki. Klasu niže je rajna doba 2026-27 ze serbskeho wida wosebje zajmowa. We wokrjesnej Lize štafla 2 su nimo Radworčanow a rezervy SJC leca tež za so pančenjo Marijneje Wjezdy a po postupje tež njebelčenjo zastupjeni. S tym wuraja běhu sezony dohromady 12 serbskich derbijow. Mjezynarodnu rjezbarsku dźěłarničku při Miłočanskej skale leca njewotmeja. Towarstwo Kamieniak pobrachuje za to połeca trybnych spichowanskich pieniędzy, ktoś odpowieduje 20 tysiąc euro, tak przedseda Hubert Lange. Zoso wszystkie spichowanskie prostwy nie przyzwola, jest o towarstwu hakle kunc junia zdzieliło, jako biedziewoniczka iżo planowana, a z umiocami szoriadowane. Klietu by towarstwo międzynarodną rezbarską dziewoniczku przy Miłoczanskiej skale potom rady za so przewiedło. 20. jubilejna dźěłarnička by so poprawom tutun tydźeń zahić dobjała. W Mukecach maja jeszcze leca prynie 4 wietniki stać. Puče a pwoniny są tak daleko gotowe, praj Jochen Wenemann od firmy Enercity na napraszowanie. Tukwilu tvarja fundamenty, a za niszto tydźeńjo započnu z wubokotwarskimi dźěłami. Za nazymu je dodawanie z čežoru, gondlu a rotorowych kšidłow planowane. 4 wietniki maja potom kletu z počat kleta dźěłač započeć. Cełkonje chce předovzače Enercity 21 připravow za wietrovu energiju z Lepjanskim regione natwarić. Załožba za umiejstwo a kulturu Hornie Łužice przeprosza konc tydźenia na w niemskej junkrotny projekt umiejstwo we bus. Zatem koła so kołojezba po wuzwolenych stacjach na 2 dniomaj. Stacje su leca mjezdrujim Mamutowa zaroda Protecach, tež tamniši knježi dvo, a dživarnja Modročišća Počnice. Nic jenoš na stacjach busov, kotre šođinskim takče jezdža, doživiče kulturu, ale tež v busach samych. Zaraje napšikvat Heduškec duo a spiroka Lena Hauptmanojc. Od leta 2014 je kulturny bus popuču. Leca su dobeli překnihovač a větši skazač, dokéž je zajem na kartkach tak vulki. Prini serbski prozinski kemp budeskeje župe Jan Arnošt Cmola dženca zakonča. 14 dječi v starobje mjez 8 a 12 letami je od minjenje njeđele v Poupice přebyvalo. Županka Lenka Tomasova praji, zosu hođi na to, zosu moli šir poskytki serbsce převjesć, šako bych u občelnice šice mačano rečni. Mjezdrujim su serbske spjeve spjevali, šulski muzej v Stroži a serbski dom Budešenje vopetali a zromadnje serbske rurali. Pozinski kemp je budeska župa romadže s tovorstvom šulskih domov na kraju zarjadovala. A to bych o naše džencnejše povestče, kiš namakače tež na našej internetnej stronje a o našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A kajž zajšve dny vupadaše, tak vupada tež dženca, to reka popravom svunca ob jeskunca, odladajo od večera, to budu nekotre mročele na nebju popuču, hevak, kajž prajene svunca a sucho při maksimálne 11 stopňach, potek im horco, juce žane mročele a z maksimálne 6 stopňami horco, predhač so nedželu zase trošku vokvodni.
0: Da dobimy dżęca rano jeszcze raz na A4 poladać, zalec nas mnie dreż, da nie jest mus, bo spokom, nic mu, ale wu spokom. A budeš jinom wukodom, tam jest dżęca rano niezbożo stało przed 2 hodzinom, a miestem su tam tak daleko, miestność niezboża zrumowali. Nie dziewajce toho, je tam jeszcze dołhe haczenie, nidzie 5 kilometrów, plus 20 mniejszynów mieli tam zaplanować.
1: Serbski rozwóz.
0: Lute metelčki, na to za zalubovanje modi ženu klinči, peč minčinu, pona podživečeš.

0: Lute metečki, o tem spěvaja zalubovaní, a lute kolowe kluče kolesa, abo wieš to hišče, o tem moža tež kupanc mištrojo a mištoki spěvač, gdyż potom tam kodža po kupaniščach. Začím tam moža tam tež pytač, a što šitko ležo vostane tež byti na vendoru towa. Ta je so mě mało tež dživava.
1: Pomałuje wieczor bojszowskie kupeli, wuka so prózdni, janoś jednotliwe trenia jeszcze leża, a wukowanska puaka Andrea Lukaszowa wieseli so na światok. Gdyż so wosmich rota zaurea, pak za personal jeszcze służba nimo nieje.
2: A i po światoku so ju pon tun areal szewija, potom so ladasz, so zabuło, to so husto dosz dobowy, na trace, stano też na oczy zapłano, trudy su to osobite wice, kaś na przykład pierścienie, kto so pytaja, kto gdyż im potom lada, hadzien namaka taka wice nie była, ale tym pierścien co było, że nie namakał.
1: Kupeli biskopicach su samoraz pierścien slubieneho albo slubienie namakali, kiż nie je so żenie Wotowzał, powiada puanska misztaka Józefine Bartelec. A to nie je jeniczka wiec, kotruż ludzio po wszym zdaczu nie su wiace trebali, wukowanska puaka Andrea Lukaszowa.
2: Potom sme mieli šiši zajímavú vec, že so jo po jednom rýmotanu jedno džičace koleso z toho vostavo, ktoré so pon tiež ženiace vodu zaonie.
1: Tež lesné kúpeli niže sú, leža nekotre vece vo sebe debienky, na oči, reča sú, zžela hižo dlieje hač cí leta fundu sú. A vukovanský púa Konstantin Rehor, kýž budeský maj kúpelo maj, šprevinej a rýršajtové službu vukonia, namaká všetne viacore vece, kýž ľudžo celé jednore zabudú.
3: To započína pola kupanských trastov, hač kolove, alebo bikinie, Potom by so hygieniska artikle, kaj šampuje, rostanú husto v duši ležo. Rajky vo džičimu husto mama. Pon by so te ľudí, kaj vo šprejene kúpeli husto ich odpadky ležo rostanú. Hej, to sú šotejke vecky, kajš mu všetne namakamo.
1: Odpadky a hygieniska artikle zleča nedom preč. Druhé vece skvaduje. Pojšuje napríklad jedne leto. Biskopicach du debienky nedom do byroa za namakanky miščanským zaredže. Budeski kupili riaduja namakanki po systemie Konstantin Reho.
3: To šinže pola nás do takých kistu, za kujže mesac máme jednu kistu, tak do okresu pola nás nikto nepřezivi. Môžete si najprv raz mesac žážima a potom môžete vodedamo do Budešina, do tak menovaného fundbyro a to sa pon možno dalšie staré.
1: Čím lepie je vizo, jeli svoje vice nudom zaso namakaš. K tomu na koncu ište pikantna stavizna, přes kotruž so kupanski mišto dženca ište smekota. Mody porik by so cövy džin rinje vukupav. Na koncu dňa pytaštaj zalubovanej páni se autovy klučik. Dokelž nebieštaj po všem zdaču oficiálne s jednym, ale s dvemaj automaj přijevoj. Je po takim stajne lepie, tež kupili svoje zmachy trochu romadu džažeč.
0: Kolove kluče kolesa a druhé vecky so stavaja. O tym povedaše Bettina Wenderotova, vymenšenie do Cibilky na dževeč.

Kopańca w Radworju a w Chrosćicach. Wo čem ryču dźensa maja tam? W Chrosćicach wulki kopańcowy swiedźen, serbski supercup młodźiny deso dźensa po připonujenej wuraje, potom sedmich je zahajenje sezony w okresnej wyższej ligi ze serbskim derbiom SJ Chrosćice a Sokorajbice hokej, a potem je zromadny swiedźen party to mienuja. A kopańca pod hesłom Okresna Liga. Radworczynia startuje też i żodzieńca wieczor 7 do nowej sezony Wonka w Minakale. To je. Gdyż chcecie się wosobitu kulturu, wosobitu hudźbu lubić, tać, to jesteście proszeni do kulturnej zarody jutce w Budyszynie, roko tak wustupi. Je to nasz kolega Milan Grojlich. Potem my poladamy też na Niedźelu, zelowa niedźela, w klosztorskiej zarodzie w Pančicach Kukowie z ekumeniskiej nutornosću. Tam zmeja a štuž chce si tiži žo jutce zela žonovač dać tun, može to činić na dopudnišich kemšach v Roženčevo dživečich. Jutce je svečen Sviate Marije do nebe sača. A severočeskim Willemowie, tam chcecie też svečić jutce kemše, když wyscie utrobnie prošeni, vo sebie wužisce Serbia, tak ste w przeprošeniu. Spominaja leca tam na 300. ročnicu posvečenia tamnišeje Cirkve Marije do nebe sača. A tež na 200. v obstače putnikovania k sjatnice. Když zmeja tam tež na jutcišim dňu, w obszerny serbski podziel na Kiemszach.

Šef Sakskeje statnej kenclije dr. Andreas Hančo je čera štwórt k na přepošenje za posłanče CDU w Sakskim krajnym sejmi Elen Jenčec serbski medije wopytał w serbskim rozwosu informowaše so o programje a zwurazni przy tym swoje wobdziwanie za mnohotność serbskich poskitków w MDR z Čelaku. Do toho wopyta won tež redakciju serbskich nowin a potem pobyt tež w redakcji katolskiego posła.

Derje aż cośo se gromadze z nami na końc tyżenia jaselisz w naszych kulturnych pokazkach zgonioszą, co nie dejali na żaden part skomużysz, mimo żnionych świeżeń obejsach gacaka uści cała kopica rednych koncertów, ustajęcu ulitu albo drogowaniu na was, buszczonarskę a westańczo przy radiu, to sużyce Ania Kochoc-Szwarcowa.

Jomimo toga pegledniamy žince do augustejskiego udaša telewiznego magazina Wužica, Wiče jen Wižišo w RBB Telewizji. Nasze maminorecne wiesanarie nam zase serske słowa rozkładują w nowym žilu serie Nasza serska rec. Jo a žiši mogu se jasy liš na drugi žil z naszym kecorkom Kitkom. Wiele wiasy da życem wam przy słuchaniu.

0: Raz, dwa, trzy. Žižik Radio. Ojowaś, Žižec Sebastro.
1: Zarskiego programa.
2: Jo, co dožiwio kocork Kito Žinca, lubi Žiži? Win ma problem, přece mu se sam graš, a to se jomu njespetoba. Tokotla se žice bračika a słuchajša, kaku ideju jogo mama ma.
3: Kocork Kito a bračiki.

0: Ach, Mama, luba nejlubša. Mejo tak vestudne. Ja mam žednego bratčika, z keterem špe mego kraš.
1: Znajom, kocorki. Tym se vytrgi teke vystužijo. Gaš pa kupšim jo kuchni vystanjoš. Pync naš bratčika dostanjoš.
0: Nen to ho v kuchni, večo ga což tak malsnje bratčika vzeš. Mama luba nejlubša.
1: Na pelnja dere gledaj, co se nen toho čoji, mej ljubi kicok ty.
2: Kocarkova mama mješa ve veliki škli muku z vircu. Pun dajo cukor, butru a mjot v škopenje rozbježaš. Nasledku přidajo hyšči mloko a jaja a hopijo z velikeju kverlavu mješaš. Kocork kito se živa, kak ve veliki škli pemavem šesto nastava. Ale takie szesto ga węchyści Nikula wiżał niejo.
0: Co ty getujesz, mama luba nielubsza?
1: Żyłam szesto.
0: A za co?
1: Za twojego braczika. Znasz pak teke za dwa albo trzy, albo cztery braczyki.
0: Szykny naraz? Telik braczyku, ja zeusim jak mysz. Jaden by mnie już dosygał.
1: Na, pycyka, Jan, my mały kucok ty.
2: Kucorkowa mama szesto z mandlowakom wuwala. Pen melujo z nożom smugi do szesta. Kucorki to se nie może dożywać. Ze smugu ga nastawają głowa, wuszy, wucy, ruce, brjuch a noze.
1: A nie to trebam hysiniko tare rozynki. Pydaj mi je przosem, kito.
0: Za co te rozinki trebaš, mama?
1: Za vece, aby tvoje bratčiki teke nieco vyžili.
0: Meje bratčiki? Že sú meje bratčiki?
1: Pycekaj, zacenijom piacek a nento sú veni v piaceku.
0: Ach, nento rozmijom. Dostanjom piacone bratčiki. A gaš jo raz jaden z tých piaconoch bratčiku neplecne, Pęc miom jogo zjeść.
1: Myżo byś. Ale najpierw by se dejał za swoje piacone braczyki. Nie nie umyślisz.
0: Ach, to ga nie o szyszko. Moim przyjacielem se groni Mato, Mito, Juro. A ka gronie twoim

Kajn stěženja stoje před žurimi a něco wesebnego bužo wet žincajšnego ve picnju, a to džesowa živarnicka. Zigar žasu šeš bužo ve hali rodnego pjaca ve picenskej huše na nimski hüttenwerk džesowa namša s farariom Malkom. Na orgelach grajo Klaus Wilke. Potom uzamieniu gitarista Andreasa Willers win krednjo letosne džesowe myto Bramborskeje džespreis Brandenburg, potom zachopił się jazzowy koncert. Nie to nie, że lumierze się przyjść na wysypny part do picenskiego kija, wet dwerniszcza picnio pedzajczo, wet jeżo kuszdu stundu picenska czochta, ten karpfenbumla a zastup a jest ze skarpfenbumla jo za darmo.

0: Co a kak něco cynimy, lec malsnie abo pomowem, mecnie abo zlaszka, głosnie abo cicho, dlej abo na krótko, nasza dolnosarska rec może to rednie ugronić. Nasze wisanarie, ako pejedaju serski wet małego, su autorce przytom k pomocy, a autorka to ja nasza Maria Ilikowska-Winklerowa, żinca pejżowo juskotanie, a cokanie.
1: Kęć zimy we Dolnej Łużycy zapustuju. Tam a zas ustanu priet kjadnok burskek dwera, zarejuju z gespodariami, z jasele, a juskaju. Ale tylko na kokotach pen witaju krala, a juskaju.
2: Juskasz, to jest ganz laut, juskasz.
3: Juskasz, no to kasy jasowy, pen juskasz. Parę taka, jasy pijany, pen juskaje. Ten jo nieka jasowy, ten żinca wiegn juska.
1: Na serskich świeżeniach dożywijomy cesto takie juskanie.
4: Juskaż, wenie na każdy pad se wiaseliju, a to juskanie, szake spiłki spiwaju, a szake refreni, pen gaż su troszku tyke napite.
1: Gaż su pak, mecnie napite pen nie ich juskot riedny, abo? Ale tyke publikum juska, gaż jo se na przykład koncert spodobał. Psigledare juskaju a psiklaskuju.
5: Jo, gaż im spedowala, a pen juskaju a klaczaju.
1: Rowno tak pak na przykład feny kopańce juskaju. Gaż ich mustwo dobytnio, a to jo casy bejnie głosnie. Abo szake rozcięczlone juskocu juhu, juhu. Kto aga wacej meżo juskotaś?
4: Zisi mago juskotaś. Jo, to są żysi. To są małe głupki, te se juskotają, a nic te stare blawy, jo.
1: Jo, małe żysi z kokocu a juskocu, gaż są jasowe. Z tej formą cynitości ugroni już aż se to getują siszej, krotszy cas albo laszczej. Podobnie se to ma z werbą cułaś. Gaż ja mecnie spim pen casy szake cułam. A te cołania nie są przecej wierne. Cesto są to fantazje.
2: Cołaś, jo? Cołam, pędzia spim, jo.
1: Jomu jo se cołało, aż jo dobył we loto, a jo nie do milionar. Ale gaż si mocny, pen se si wecy casy wec samogo zamżeriu, a krótko pecołkasz, aż to szuszym nie markujesz. Wen jo mocny, jomu se cołka, wen dremoco.
2: Cołkaś o pampiczku, wycy zacynć, jak mychyku spaś.
1: Ale necz jo zas wecusiony.
0: No jo, piczku, casy, pecołkaż, nie żadnie nasz kadunicka, jano ja to nento nie smieją, abo nie mogu. Zajmne słoka su nam żince zase rozkwadli nasze wejsanarie. Autorce na pomec su byli Anna Fortowa z mesta, Bernhard Natke z Nujes, Alfred Kjacmarik z Pirawoza, a Frycok Szamar z Renova. Dalszne przynos, kwereże nasza saraskarec, słyszysz o zase za dwa tyżenia.

Zora 13. augusta jo było tomu nałos 5-6 let, ako su stajli Barlinsku muriu. A w naszej muzyce tyżenia uszczewamy ten raz spiwe z casa zeleznego zapowieska. Najważniejsza hymna somoszonanie rewolucje we Słowackiej jo spił Smysy zlubili ljubosć. Napisał jo jen piesniar a żurnalist Ivan Hoffman. W casu rewolucje su tekst kopirowali na letakach a rozdawali po cewie słowackie. Zamier jo był aż luże sobu spiwaju przy manifestacjach. Ivan Hoffman jo jen zaspiwał Żywieś na szczostu, żywieś a wesem żaset przed 100 tysacami ludźmi we Bratislawie. Spił symbolizirojo duch miernego operania, nażyje a ujadnania. Tekst napomina ludzi, aby se pedali ruku a przewinuli czach.

0: Łužycynje.
1: Serbska ceptarka Anna Bolmanowa zwiši žinca svoj 37. bostak a jej gratuliruju spiwarki a spiwary kóra studnja a sobožívašerej šule za dolnoserbsku rěc a kulturu. Vestańčo Srowe a Jasowe. A Janoš Klimy zwiši žinca svoj 11. bostak. Jomu gratuliruju učobje jego familia, rědny feriowy czas a wjasowu bostakowu runu jomu žuce. A my se przizamkniemy.

0: Co budżo nježelu tema we našom programje, to chcemy wam išći přerazić, nježelska moderatorka Diana Šejcova kroni, co ma prejtk.
1: My sme byli pla prednego gornosarskiego feriowego kempa a gronimy wam, kak jo se ten rážiu. W Brezuce, w Srežnej Łužice, rednje při jazorje su težiši svoj cas přebywali. W Worecach, w Jacwałkojc, drastwinnym domje, gledaju sledk na dwójku tradiciju. Stoletne jubileje su gano svešili, a my svišemy nježelu za šestče. Přiborce drastwinnego doma maju w Worecach teke aktivne towaristwo za oplewanje kultury a drastwo srežneje Łužice. A nie gledaju togo dla jano do zachadnosći, ale maju teke w přichoże hyšći wiele prijetk. Tema našego tyženja jo był natwarenje Barlinskeje murje, toż ten datum jo se ga cora letniju k 5-6-temu razoju. Nieželu, co my hyšći raz obširne na to gledaš. Naš autor Sebastian Elikowski Winkler opytajo za šist togo casa stvoriš ze starego rozkłosowego materiala. Wojna propagandy mia ze podzajčnemu a podwjacornemu žielu Niemskeje. A wesrejš te gwose casowych znanków z Dolneje Łužice, kak su woni toż ten historiski cas dožewili. Aktualne powieści a Boże słowo nie smieją fejlować w naszym niżelskim programie, a zachopięk ustrzywania słysza ak przedsy naszym najmłodszym przysłuchariam. Zwierzecna seria jo zase w eksotyskich krajach duce. Wet elefanta a naupicki budżo my słyszasz. Po takie pisany program ja by se wjaseliła, gaby zaszaltowali. Dybkunie na pojadnok niżelu startujo wasz serski program.

Njazčo to rano słyszeli we spiwarja Martina Eitnera, Petki Jacory, Duna Piwo, pen budu szukne garenia net mimo. We toż tom zmysle mesza przełsza redne kęc tyżenia, to rzece wam Ania Kochoj-Czwarcowa, wetpecowajszo a swieszcza derje.